0: SK2 Rzeszów.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: SK2 Rzeszów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. I po reklamie.

0: programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: Dziś w regionie padać nie powinno, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie. Na termometrach w Rzeszowie krośnie, jaśle czy Stalowej Woli zobaczymy od 23 do 25 stopni. W nocy 10 powyżej zera, jutro w okolicach 28-30 stopni maksymalnie. Cały czas też przypominamy o utrudnieniach na trasie Stalowa Wola-Agatówka. Chodzi o remonty wiaduktów kolejowych nad linią PKP.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
2: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Nagłe zwroty po śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków. Jest kolejna decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w tym brutalnym ataku. Uchylono mu udzielony urlop i nakazano powrót do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. A tuż wcześniej nakazano zwolnienie go z izby dziecka, dokąd trafił po zatrzymaniu.
3: Sąd nie zdecydował o tym, żeby jakieś środki w związku z tą sprawą wydawać i stosować i zarządził zwolnienie nieletniego z izby dziecka.
2: Mówił Zbigniew Zgub z Sądu Okręgowego w Krakowie. Ostatecznie 16-latek będzie potokiem służb w ośrodku wychowawczym i tam poczeka na kolejne kroki śledczych. Niemal 160 ofiar i setki zaginionych. Takie są najnowsze doniesienia z Nepalu po powodzi błyskawicznej. Służby poszukują niemal 350 turystów, o czym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Jak udało mi się ustalić, polski MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do tragicznej w skutkach powodzi.
2: Co robić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Tego między innymi będzie można dowiedzieć się już w najbliższy weekend podczas krajowego treningu reagowania. Usłyszymy też, jak spakować plecak ewakuacyjny. A co powinno się w nim znaleźć, mówi Artur Gonera z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Na pewno niezbędne rzeczy to jest taka sucha żywność, coś, co możemy mieć pod ręką, nie zajmuje dużo miejsca, ma dużo kalorii, jak chociażby orzechy. Na pewno powinniśmy mieć środki higieniczne.

0: publiczne. No bo jeżeli nawet dojdzie do sytuacji, kiedy musimy się ewakuować, nie wiem, do pobliskiej szkoły, która zostanie wskazana, musimy mieć swoją szczoteczkę, swoją pastę.
1: W tym roku na ochronę ludności i obronę cywilną w Polsce przeznaczono ponad 17 miliardów złotych.
2: SK2 Sport.
1: Znamy już wszystkich uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wieczorem odbyły się ostatnie mecze eliminacji. W nich awans wywalczyła EK Ateny, Slovan Bratysława, Fenerbahce i Viking FK Stavanger. W fazie ligowej zobaczymy 36 zespołów. Jej losowanie odbędzie się dzisiaj po południu, a pierwsze spotkania za niecałe 2 tygodnie. Martyna Kubka o krok od pierwszego w karierze awansu do wielkoszlemowego turnieju. Polska tenisistka zagra w ostatniej rundzie eliminacji do US Open. Wcześniej odpadli Linda Klimonciwcowa, Katarzyna Kawa i Max Kaśnikowski.
3: 6:30. Fajnie, orzeszki do plecaka ewakuacyjnego. Paluszki jeszcze trzeba się w kablówkę na baterię ubezpieczyć i można do schronu uciekać.

No to buziaczek z rana dla was wszystkich. 6.11, Dawid Wajda, dzień dobry. Dzisiaj 27 sierpnia, kończymy powoli te wakacje. No umówmy się, przyszły tydzień już jest taki tydzień nowego roku szkolnego. Więc to jest ostatni pełny tydzień wakacji. W czwartek Monika, Cezary, Józef, Małgorzata, Agnieszka, Jan, Piotr, Dominika, Amadeusz, Cezariusz, Marcelin, Honorat, Rufus i Fortunat obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego i wiem, że ci, którzy świętują dzisiaj, też w tym momencie słuchają. Dzisiaj dzień tira, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w pocie czoła wiozą nam różne rzeczy z punktu A do z punktu B, do punktu B wielkimi gabarytami i coś tam na pace, jak to się mówi, mają. Ale słuchajcie, nie tylko tirowcy przecież coś wożą, nie? Więc możemy ten dzień tira podpiąć pod nas wszystkich. Każdy z nas ma jakiś załadunek. Będzie pytanie na dziś, co wieziesz dziś? I dajcie znać, bo ja na przykład dzisiaj dopiero się zorientowałem rano, jak szedłem do samochodu, bo szedłem z tymi butelkami kaucyjnymi, żeby do bagażnika wpakować, żeby po pracy oddać, bo na zakupy jadę. No i co? Okazało się, że wczoraj zapomniałem wyciągnąć z bagażnika 10 kg ziemniaków, więc dzisiaj do pracy jechało ze mną nie dość, że 10 kg ziemniaków, to jeszcze z 30 butelek kaucyjnych plastikowych do oddania. Także ja wiozłem dzisiaj taki załadunek. A ty? Co wieziesz dziś, drogi słuchaczu, droga słuchaczko? Daj znać, 726-826-826 to nasz numer telefonu, głosóweczki jak zawsze na Messengerze też przyjmuję.

0: Masa i tłum to też są rzeczy, które można przewozić. Jeśli popatrzymy na te rzeczowniki, no bo jak już popatrzymy, że masa i tłum może być ludzi, to już robi się z co kto. I właśnie z tym tematem Kasia dzwoni do radia. Dzień dobry, Kasiu!
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Jaki dzisiaj masz załadunek?
1: Dzisiaj wożę ludzi na linii 148 we Wrocławiu.
0: Aha, o proszę bardzo. Czyli ty robisz za tego, żeby się ktoś inny nie spóźnił lub spóźnił do roboty.
1: Tak, dokładnie. Zależy jak wyjdzie.
0: Ale wychodzi zazwyczaj lepiej czy gorzej?
1: Zależy od dnia, ale zazwyczaj lepiej.
0: Dobra, przytrzasnęłaś dzisiaj kogoś drzwiami jeszcze? Czy już,
1: jeszcze nie.
0: A zdarzać się?
1: No niestety zdarza się. No
0: każdemu się zdarza, najlepszym się zdarza i właśnie...
1: Bo po sygnale się nie wsiada.
0: No, chodzi o to, że trzeba się też przyznawać do takich rzeczy, a nie, że ja w ogóle nie przytrzaskuję, prawda?
1: No, dokładnie.
0: Kasiu, pięknie. A powiedz, na jakiej linii, w jakim mieście jeździsz?
1: Jeżdżę we Wrocławiu, a dzisiaj na 148.
0: Dzisiaj 148. Dużo pasażerów masz tam? Obejrzałaś się kilka razy już za siebie?
1: Całe trzy osoby na razie
0: trzy
1: mam,
0: osoby.
1: To jeszcze wczesna pora.
0: Ma ktoś słuchawki w uszach?
1: Wszyscy?
0: To może słuchają radia. To weź ich pozdrów teraz.
1: Pozdrawiam wszystkich pasażerów we Wrocławiu, także kolegów kierowców i koleżanki.
0: Pewnie, że tak. Kasiu, wszystkiego dobrego, dziękujemy szerokości.
1: Dzięki
0: i bezpieczeństwa
1: również.
0: Przede wszystkim, bo to się przyda. Kubeczek leci do ciebie, Kasiu. Pozdrawiamy czule. 726-826-826. Dzisiaj, słuchajcie, chwalimy się, co wozimy na pacę. No każdy z nas mniejszą, większą ma pakę i coś na tej pace wiezie. Jak to jest coś nietypowego, to tym bardziej. Dajcie znać albo na naszej radiowej sekretarce się nagrajcie, albo na Messengerze. SK2

24 minuty po 6. Daria Zawiałow i Artur Rojek u nas. Pięknie, znaczy nazywa się utwór Dziwna, ale pięknie się tego słucha. Słuchajcie, jeśli chodzi o te załadunki, tak sobie myślę, no wakacje się kończą, niektórzy z nas jakieś pamiątki mogą poprzywozić z tych wakacji i to też może być jakiś załadunek w drodze powrotnej, albo był dość nietypowy załadunek w drodze powrotnej. Taka sugestia, jakbyście chcieli zadzwonić i do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Ale ja czytam o sytuacji z New Jersey, to za oceanem. 11-latek też podczas wakacji coś ciekawego znalazł, bo sobie tam chodził po plaży z tatą, szukali muszelek w morzu i proszę bardzo, tak pyk, pyk, pyk, pyk. O, ząb prehistorycznego rekina Megalodona znalazł. Potwierdzili autentyczność tego zęba. Rzeczywiście 11-latek znalazł ząb rekina, który wyginął około, no prawie 4 miliony lat temu. A ząb przetrwał. Takie ładne, czarne są jego zdjęcia w internecie. W sumie, słuchajcie, to jest bardzo grzeczne dziecko, to co znalazło tego zęba. Ja po wakacjach, jak wracałem, to zawsze albo z uszczerbionym zębem, a to bez zęba, a ten wróci z dodatkowym.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
0: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
5: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego.
4: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
13: To będzie ciepły, ale nie upalny dzień. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli zobaczymy od 23 do 25 stopni. Dziś chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. W nocy dziesiątka na plusie, jutro około 28, maksymalnie do 30 kresek. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości patrzcie na znaki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Czterech jest zakażonych. Źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. Na terenie portu ustawiono pułapki na komary. Schwytane owady są teraz badane w laboratorium. Tysiące mieszkańców Ceuty protestowały przeciw obecności migrantów. Ich wtargnięcie w liczbie około 70 tysięcy pod koniec lipca zapoczątkowało kryzys. Demonstranci skandowali hasła przeciwko afrykańskim migrantom, a także przeciw gabinetowi premiera Hiszpanii. Niektórzy sugerowali, że kryzys migracyjny wywołały władze Maroka. I jeszcze Włochy. Zwykła interwencja policji drogowej doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch przestępców, którzy w aucie ukryli 40 tysięcy euro. Jak się okazało, pieniądze ukradli 90-latkowi, podając się za karabinierów.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

23 minuty zostały do siódmej. Jutro, w piątek, kolejne notowanie naszej gorącej polskiej dwudziestki. Bardzo jestem ciekawy, czy po tym, co wydarzyło się w Sopocie, ta lista przebojów ulegnie drastycznej zmianie, czy nie. Bo powiem wam tak, pierwsza trójka od trzeciego miejsca. Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Drugie miejsce dla Sanach itp. itd. I pierwsze miejsce dla Zali, Tylko mnie kochaj. A na przykład bursztynowy Słowik w Sopocie zgarnął zespół Kuba i Kuba ze swoim utworem Stygnie lato, a w naszej liście ostatniej na 16 miejscu ten utwór wylądował. I właśnie, ciekawy jestem, jak wysoko, bo na pewno wyżej pójdą, tylko jak wysoko w naszej liście po festiwalu w Sopocie Kuba i Kuba pójdą w gorącej polskiej dwudziestce do góry. To oczywiście zależy od was. SK2.pl, zakładka Gorąca Polska Dwudziestka. Tam oczywiście możecie oddawać głosy na swoje ulubione utwory. Oczywiście całej dwudziestki wam nie wymienię, bo na to nie ma czasu, ale dlatego odsyłam do naszej strony internetowej. Przy każdym jest plusik, przy każdym jest minusik. Można zagłosować. Są też propozycje, czyli utwory naprawdę funkielnówki, sztuki nieśmigane, które chciałyby się bardzo w tej liście znaleźć i liczą na wasze plusy.

0: kasecie to kiedyś miałem i zawsze to będę wspominał. Ich troje, zawsze pójdę w twoją stronę w Radio SK2. 12 minut zostało do 7. Dzisiaj dzień tira, czyli pozdrawiamy tych, którzy wielkimi gabarytami jeżdżą, ale nie tylko. Każdy z nas coś wiezie, każdy z nas oczekuje, że ktoś mu coś przywiezie. Co dziś wieziecie ze sobą albo co do was dziś jest wożone? To pytanie obowiązuje i no, zostawiacie głosóweczki, zostawiacie ślad na naszej sekretarce na 726-826-826. Słuchamy.
1: No ja dzisiaj wożę, może nie tony, ale jakieś kilo, wożę pasażerów, bo jestem kierowcą autobusu.
2: Cześć, a do mnie na pacę dzisiaj przyjeżdża dom mobilny. Kupiony na 18 córki, Teresa najlepszego, trzymajcie się.
3: Cześć, odnośnie przewożonego ładunku, to powiem, że kręcę się dzisiaj po Warszawie z 34 tonami paliwa. Fajnie się jeździ po tej zakorkowanej stolicy. Pozdrawiam.
0: Po pierwsze, nigdy ci paliwa nie zabraknie. Po drugie, 34 tony paliwa. Na biednego nie trafiło.
4: SK2.

Dzisiaj wieczorem zagrają w Sopocie Lady Punk. 4 minuty dzielą nas od 7. Kolejne newsy już za chwilę. Sejmix kiedyś był popularny. Taki serial. Jak nowa kadencja była Sejmu, to dużo ludzi oglądało. Teraz jest nowy serial, podobno, tak twierdzi pan premier. Serial Zonda, tak się nazywa. I o nim już za chwilę w newsach najświeższych. Radia SK2, bądźcie z nami. SK2

0: na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
2: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
1: Milk Patrol!
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: I po reklamie.
3: Ciepło, choć bez upałów, tak będzie w czwartek w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, według prognoz padać nie powinno, a w nocy na termometrach zobaczymy 10 kresek na plusie. Kierowcom przypominamy o buspasach w Rzeszowie, obowiązują do 9.30. Przypominamy też o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć.
4: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Serial Zonda dopiero się rozkręca, komentuje premier Donald Tusk. A politycy KO zapowiadają doniesienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiSu Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
5: Borys Budka i Jacek Karnowski chcą, by prokuratura zabezpieczyła m.in. nośniki danych posła Michała Moskala oraz sprawdziła finansowanie jego wyjazdu i wpłat na powiązaną z nim fundację.
6: Żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, sprawdzenia z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści.
5: Mówi Borys Budka. Moskal odpowiedział w specjalnym oświadczeniu, w którym czytamy, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz, a on sam ani fundacja nie przyjęli od Zonda Krypto żadnych pieniędzy.
4: Przyjechał ostrzec Rosję przed próbą ataku na państwa NATO. Są nowe medialne doniesienia w sprawie wizyty szefa CIA w Moskwie. O kulisach podróży Johna Radcliffe'a pisze Wall Street Journal. Te informacje potwierdził portal Politico, według którego ostrzeżenie miało dotyczyć konkretnie ataków przeciw państwom bałtyckim. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jedynie, że szef CIA spotkał się z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych, ale nie doszło do rozmowy z Putinem. Z kolei prezydent Donald Trump zaprzeczył, by wizyta miała związek z obawami o możliwy rosyjski atak na NATO. Niebezpieczna prędkość i brak konsekwencji. Radosław S., TikToker, od roku wrzuca do sieci filmiki, na których widać, jak jedzie slalomem między samochodami na autostradzie, czy wyprzedza pasem awaryjnym. Policja, jak się okazuje, ma związane ręce. Dlaczego? To sprawdzał Olek Ruszkowski.
7: Choć nagrania przedstawiają brawurową i niebezpieczną jazdę, to prawnie nie ma możliwości, by cokolwiek z kierowcą zrobić, bo na filmikach zamazany jest prędkościomierz i zegar.
8: No to jest tylko odpowiedzialność karna za wykroczenie, czyli grozi mu ewentualnie mandat.
7: Mówi profesor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko w te wakacje na polskich drogach doszło do 263 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.
4: A materiały brawurowego kierowcy zbierają setki tysięcy wyświetleń.
2: SK2 Sport.
4: Udany powrót José Mourinho na Santiago Bernabeu. W drugim meczu tego sezonu La Liga piłkarze Realu Madryt zagrali na swoim stadionie. Kibice królewskich owacją przywitali Portugalczyka, który wrócił do Madrytu po 13 latach. A na boisku jego piłkarze nie dali szans Realowi Sociedad. Wygrali 4-1, a Kylian Mbappé zaliczył hat-trick. Maja Chwalińska odpadła z singlowej rywalizacji podczas tenisowego turnieju w Monterrey. Polka w 1/8 finału przegrała w trzech setach.

0: z Alicją Parks. W Meksyku Chwalińskiej pozostała gra w deblu, w nim gra w parze Sinyon Kraus, z którą dotarła do ćwierćfinału.
1: 7:02. Tak się zrobiło, że dzisiaj jest czwartek, tak się zrobiło, że dzisiaj jest dzień tira, tak się stało, że ja pytam was, co dzisiaj wieziecie ze sobą. Są też odpowiedzi w dalszym ciągu.
2: Cześć, a ja wiozę właśnie swoją dupeczkę do pracy. Pozdrawiam wszystkich, dobrego dnia.
1: Pozdrawiamy, to brzmi w dzisiejszych czasach bardzo dwuznacznie. Wiem, że na siebie czule mówicie.
3: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
1: No to proszę, wszystkie pupcie teraz zbierać. Jak ktoś ma na 7:30, to najwyższa pora, żeby wychodzić do pracy. Ci na 8 jeszcze mogą spokojnie bakawkę dopijać, słuchać radia w kuchni. 7:03, budka suflera już gra. Za chwilę Gips i Go For Money. Bądźcie z nami. O, zrymowało mi się.

Oj, skarżycie na swoich szefów, skarżycie. Czytam dane z dzienniku, które są napisane w dzienniku Gazeta Prawna. No, z roku na rok do Państwowej Inspekcji w Pracy wpływa coraz więcej zgłoszeń na szefów o dyskryminację. Tylko w tym roku 775 już takich zgłoszeń. Tutaj eksperci piszą, że ta liczba może sięgnąć nawet 2000 lub więcej. Wszystko wskazuje na to, że owocowe czwartki w naszych firmach już nie wystarczają do przykrycia wszystkich problemów.

0: 18 minut po 7. Za nami Tabby Sun & Grace. Festiwal w Sopocie cały czas trwa. Dzisiaj ostatni koncert festiwalowy. Będzie rockowo, będą piękne brzmienia. Wieczorową porą na scenie pojawią się tacy artyści jak Lady Punk, Perfect z Łukaszem Drapałą, Małgorzata Ostrowska, Kobra Nocka, Ira Trio, Maryla Rodowicz będzie, Zalewski, Herbut, Jan Kleosia, Zalia, Błażej Król, Misia Furtak czy Natalia Schroeder. To wszystko dzisiaj na wielki finał Top of the Top Sopot Festival 2026. No a nasza ekipa tam cały czas podróżuje. Na przykład wczoraj Olakot, Mati Fuczyło i Michał Hanczak znaleźli fryzjera gwiazd. Fryzjera gwiazd, który czeszał wszystkie te gwiazdy, które wczoraj śpiewały. No i pytali się o swoje fryzury.
1: Zajmij mój, tylko bardzo ładne.
2: Bardzo ładne.
3: Ja przedwczoraj miałem mieć wizytę u fryzjera i nie zdążyłem się tam wybrać, więc proszę.
4: Mimo to jest okej, Paweł.
5: Mi się podoba.
6: Najbardziej mi się podoba to, że Paweł nie spojrzał na Maciego i powiedział, że bardzo ładne.
0: No ale dobra, potwierdzili. Nasi prezenterzy, nasi wysłannicy chyba są okej, chyba się tam jakoś prezentują. Jeszcze jeden ostatni dzień i dzisiaj też z tego będą relacje. Zachęcamy, żeby zerknąć na nasze media społecznościowe. Tam zdecydowanie więcej smaczków. Top of the Top, Sopot Festival 2026. Escan.

0: ha, ha, ha, ha, ha. To w nos, to było w nos. 24 minuty po siódmej. Słuchajcie, dzisiaj macie ostatnią, i to już się nie powtórzy, okazję, żeby odezwać się do naszego wakacyjnego, radiowego GPS. Ostatni dzień radiowego, wakacyjnego GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Można też to zmienić na gdzie pojedziesz sobie. Pochwalić się tym, jeśli ktoś ma jakieś plany na wrzesień na przykład, a to się nie wydarzyło w te miesiące wakacyjne, czyli lipiec, sierpień, ale wydarzy się później, no to też ostatni dzień GPS-a, po 7.30 efekty waszych dążeń, waszych wakacyjnych wojaży, dajcie znać 726-826-826, gdzie pojechałeś sobie, gdzie pojedziesz sobie, albo na naszym Messengerze zostawcie głosówkę. GPS po 7.30.
1: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy włamanie.
6: Co?
5: Słońce włamało się do salonu.
6: Och nie!
5: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
6: O, i zaciemnienie.
5: I dyskrecja.
6: Byłeś taki odważny i męski.
5: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
7: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
8: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera Ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to. Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. Zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
0: I po reklamie.
12: To będzie ciepły dzień w regionie, choć bez upałów. Padać też nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 23 do 25 stopni. W nocy dziesiątka na plusie. Przypominamy o utrudnieniach na trasie Stalowa Wola Agatówka. Chodzi o remonty wiaduktów nad linią kolejową PKP. No i bus pasy w Rzeszowie obowiązują do 9.30. Teraz wzmożony ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
13: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Balony z papierosami na Podlasiu. 15 tysięcy paczek nielegalnych papierosów wylądowało dziś w nocy na dachu domu w Jaśmiłach. Kontrabandę znaleziono też w jabłonce kościelnej. Policja przypomina, że takie paczki mogą zawierać ładunki wybuchowe. Pomoc ofiarom powodzi w Nepalu zadeklarowały amerykańskie władze. Departament Stanu USA zapowiedział przekazanie na ten cel $500 000. Według najnowszych doniesień we wczorajszej powodzi błyskawicznej zginęło co najmniej 160 osób, setki są zaginionych. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna i diesel nieco w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,57, a za diesla 7,54.

0: Jej Malinowy Król w Radio SK 2. 21 minut zostało nam do 8. Ostatni raz.
1: No to jedziemy.
0: GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie albo gdzie pojedziesz sobie przez tę drugą część wakacji. Jakby chwaliliście się swoimi podróżami. Tymi aktualnymi na przykład do pracy, jak i tymi dalszymi. Były też stałe osoby, które pojawiały się na naszej antenie. I tutaj na przykład Monika napisała wiadomość na Facebooku. Ja co prawda dopiero wyjeżdżam we wrześniu na urlop, ale chciałabym powiedzieć, że codziennie jadąc do pracy słuchałam i czekałam na pozdrowienia z Las Palmas. Więc serdeczne pozdrowienia dla pana z Las Palmas i również jestem bardzo ciekawa, do kiedy tam będzie. Pozdrawiam wszystkich, hej. Pan z Las Palmas to Tomek i Tomek na finał dzisiaj też nagrał głosówkę. Słuchamy, Tomaszu.
2: Witam wszystkich. Serdeczne podziękowania dla SK2 za fajny cykl GPS, gdzie sobie pojechałeś. No, ja do pracy na statek, do Las Palmas, to wszyscy wiedzą, od ponad miesiąca. Cieszę się, panowie, że mogłem być częścią tego cyklu. Pozdrowienia dla mojej żony, która aktualnie jest w pracy, i znajomych, którzy odgadli, że ja to ja. Najlepszego dla prowadzących, Tomek z Las Palmas. Aha, a pod koniec września wracam do Szczecina. Trzymajcie się.
0: Do Szczecina dopiero pod koniec września. Tomek, trzymaj ster, bo tam coś zawibrowało. Słyszałem. Telefonik?
3: Dzień dobry, ja się nazywam Ania i chciałam powiedzieć, gdzie ja byłam.
0: Aha.
3: W Krynicy Morskiej. 2 tygodnie odpoczęłam. Natomiast na przełomie czerwca i lipca byłam w Ustroniu Morskim. Piękna nasza Polska cała. Pozdrawiam serdecznie cały zespół Eski 2.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Kolejna Ania, tym razem z Facebooka.
4: Cześć, ja pojechałam dzisiaj sobie do Rud Raciborskich, po drewno, wrócę na bazę i będę już powoli wypatrywać 1 września, bo właśnie wtedy lecimy na wczasy do Turcji.
0: Pięknie.
4: I będzie w końcu tygodniowy odpoczynek. Pozdrawiam.
0: Należy się. Gosia śmiga teraz też Facebook z Buczek. Słuchamy.
5: Witam serdecznie. Byłam na polskim naszym morzu w Międzywodziu. Było super. Cały tydzień. Pogoda dopisała.
0: O, jak dopisała, to najważniejsze, bo polskie morze to nigdy nie wiadomo. Tutaj jeszcze Asia. Słuchamy.
6: Siemka, ja dzisiaj idealnie pasuję do waszego cyklu, gdzie pojechałam sobie. GPS. Giżycko, Pisz, Szczytno. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Michał, ależ dzisiaj odzew.
7: Dzień dobry. Ja trochę zmodyfikuję GPS i powiem, gdzie pojadę sobie, bo to nastąpi dopiero we wrześniu. Tydzień nad Bałtykiem, tydzień w Beskidach, trochę odpoczynku, trochę wysiłku. Także tyle. Pozdrawiam z Wrocławia.
0: Dzięki i na wielki finał, bo już kończy nam się czas. Jeszcze jeden. Marcin.
8: Ja dzisiaj pojadę sobie nad morze. Oczywiście do Chłopowa, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, też byłem w Chłopowie, tylko mi się pogoda nie udała. Mam nadzieję, że u was będzie inaczej. Piękny to był cykl, nie zapomnę go nigdy. Kto wie, może powtórzymy go za rok w wakacje.

To jeszcze raz z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy wysyłali swoje zgłoszenia do GPS-a naszego. Życzymy wam zielonego światła zawsze i wszędzie, niech droga szeroką będzie. 9 minut do 8, teraz o nietypowej dotacji od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Pewien astrolog z Ełku, który prowadzi jednoosobowy Instytut Badań nad Astrologią, dostał 84 tysiące złotych dotacji z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Regionu. Astrolog powiedział, że przeznaczy dotacje na naukę języków obcych, aby móc czytać publikacje o astrologii w oryginale. No, słuchajcie, nie wiem, jak to ma pomóc w rozwoju regionu, dotacja astrologa, ale astrolog ma pomysł na biznes. Trzeba zostać właśnie astrologiem i samemu sobie napisać w horoskopie: czeka cię duży przypływ gotówki. Ale on ma jeszcze większe pieniądze zapisane w gwiazdach, tylko jak słuchać, po angielsku. I musi się nauczyć.

0: Various Monks. 5 minut zostało do 8, to wiecie, o co chodzi. No, będziemy grać w Państwa miasta. 726-826-826 lub Messenger. Pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić swój numer telefonu, jeśli chcecie wziąć udział w grze o prezent marzeń wartości 500. Dzisiaj pytam się Was, jakbyście chcieli mieć inne przezwisko, niż Was przezywali w czasach młodości, to jakie chcielibyście mieć przezwisko? O wasze przezwisko, takie wymarzone, was dzisiaj zapytam i po 8 zagramy.
1: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Mama, chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Koniec wakacji?

0: Czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
1: Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
2: Centrum Narzędziowe Unimed zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimed Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
6: I po reklamie.
7: Końcówka wakacji jak dotąd upływała nam pod znakiem umiarkowanych temperatur i dziś też termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 23 do 25. Kresek padać nie powinno w nocy dziesiątka, a jutro w okolicach 28, maksymalnie 30, więc nieco cieplej. Przypominamy też o utrudnieniach na trasie Stalowa Wola Agatówka. Chodzi o remonty wiaduktów nad linią kolejową PKP. Koniecznie patrzcie na znaki.
8: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Duże akcje policji w Warszawie. Zatrzymano 3 obywateli Rosji czeczeńskiego pochodzenia. Mogą być oni powiązani z zorganizowaną grupą przestępczą. Podczas przeszukań zabezpieczono broń palną, a także amunicję. Jeden z zatrzymanych trafił na 3 miesiące do aresztu. Wobec drugiego wdrożono procedurę deportacyjną. Trzeci po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się. Takie informacje płyną ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Więcej o tym Jakub Solarz.
9: Dziecko trafiło do szpitala w sobotę. Jego stan lekarze określali wtedy jako ciężki. Teraz najnowsze informacje, jakie płyną od medyków, napawają optymizmem.
10: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
9: Mówi Katarzyna Pokorna-Chryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnijmy, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
8: Jubileuszowe porządki coraz bliżej. W ten weekend po raz 15. Akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej będą koncerty, gastronomia i warsztaty. Chętni do sprzątania gór wciąż mogą się zgłosić, mówi Sławomir Rykowski, rzecznik wydarzenia.
11: Rejestracja trwa do 28 sierpnia poprzez stronę czystapolska.org.pl. Jeżeli zostaną jeszcze wolne miejsca, będzie wtedy możliwość jeszcze zarejestrowania się bezpośrednio już przy wejściu na szlaki.
8: Przez 15 lat działania akcji wolontariusze zebrali łącznie 5 ton śmieci.
6: SK2 Sport.
8: Polskie siatkarki zagrają dziś z Niemkami w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Jeśli zespół Stefano Lavarniego wygra, to zapewni sobie co najmniej drugą lokatę w grupie. To spotkanie zacznie się o 15:00. Jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają z Turcją. A wieczorem też rozstrzygnięcia w europejskich pucharach. W komfortowej sytuacji jest Lech i Jagiellonia. Mistrz Polski przed tygodniem wygrał 7-0 z FC Thun. Blisko Ligi Europy jest też Jagiellonia, która będzie broniła 4-bramkowej zaliczki z Iberią Tbilisi.
12: Dla polskich zespołów z Ekstraklasy nie ma rzeczy niemożliwych, więc oj, różnie może być jeszcze. Nie takie zaliczki były, przepaszczone. Ale cóż, trzymamy kciuki oczywiście za nasze drużyny w europejskich pucharach, bo to więcej tych punktów do UEFA. Może kiedyś w końcu jakąś polską drużynę zobaczymy w Lidze Mistrzów.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Póki co mamy drugą Ligę Mistrzów, trzecią Ligę Mistrzów, no i tak można iść. Klasa B to podobno 8 Liga Mistrzów też, więc jak ktoś na mecze B klasy chodzi, wiem o czym mówię. Dzień dobry raz jeszcze, 7:55.

też bym tak chciał umieć grać na keyboardzie. Fajna ta melodyjka na końcu tego punk-fu. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Daria Zawiałow w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity za chwilę. Ma nam 10 po 8. Nie znamy te numery. Próbowano oszukać naszą straż graniczną, ale się nie daliśmy. Na lotnisku w Warszawie na Okęciu zatrzymano 20-letniego obywatela Sri Lanki, który na fałszywy paszport próbował najpierw się dostać do Polski, żeby później wyjechać do Niemiec. Młodzieniec pokazał paszport, ale tam się nic nie zgadzało. Ani wzrost, ani wizerunek. Choć podjął pewną próbę upodobnienia się do tego wizerunku z podrobionego paszportu, przykleił sobie uszy do głowy taśmą dwustronną, żeby nie odstawały. Myślał, że to wystarczy. No i słuchajcie, takie duże miał radary, a nie słyszał, że nasza straż graniczna jest najlepsza na świecie. A po drugie okazuje się, że kłamstwo ma krótkie nogi i odstające uszy. SK.

0: prawie zgarnęła bursztynowego Słowikania. Karwan na drugim miejscu wylądowała. Jakby u nas w zabawie Państwa Miasta na drugim miejscu na Karwan wylądowała, to też by coś wygrała.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
0: Ale nie prezent marzeń, bo prezent marzeń jest dla pierwszego miejsca, dla drugiego miejsca są nagrody od Radia SK2. Tak to wygląda. Oto gra dzisiaj Maciek z Kasią. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Chórem odpowiedzieli, fajnie, że jesteście. Przypominam zasady, z koła kręcę i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, a druga osoba ma wspomniane nagrody od Radia SK2. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
5: Jasne.
0: No dobrze, to zacznie Maciek dzisiaj w prawo, w lewo, Maczku.
5: Może być w lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I koło zatrzymało się na literze S. S. S. S. Litera.
5: Strzałki.
0: No na przykład. 20 sekund, uwaga państwo.
5: Szwecja.
0: Miasto.
5: Senegal.
0: Miasto.
5: Seleniki, Saloniki.
0: Znana postać.
5: Sylwester Stallone.
0: No takie. Po czasie to już było, Maciek. Ale czekaj, czemu suwałki nie powiedziałeś? Przed rozpoczęciem czasu powiedziałeś S jak suwałki, a potem nad miastem się zastanawiałeś. Widzisz, Maciek, widzisz? Dwa państwa w ogóle powiedziałeś, poprawne w sumie. Obydwa bym ci zaliczył, przecież Szwecja, Senegal jest na S. No a ta znana postać po czasie. Dwa punkciki, Maciek, dla ciebie będą.
5: Okay.
0: Zobaczymy, jak sobie poradzi Kasia. Kasia, w prawo, w lewo?
6: W prawo.
0: W prawo. Już zakręciłem i ci powiem, że jak trzy poprawne z rzędu odpowiedzi będą, no to już wygrywasz. Potem już na luzie możesz odpowiadać. Joker, okay. Joker, możesz wybrać sobie literę, Kasiu. No, szybciutko.
6: Niech będzie K.
0: K, 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Kanada.
0: Miasto.
6: Katowice.
0: Tytuł filmu.
6: Królowa Śniegu.
0: Imię.
6: Kasia.
0: Roślina.
6: Kaktus.
0: Potrawa.
6: Krewetki.
0: Zawód.
6: Księgowa.
0: Samochód.
6: Kija.
0: No i dobra, i już się czas skończył, więc na samochodzie kończymy. Królowa Śniegu. No, bajka jest chyba, nie? Królowa Śniegu film. Jeszcze się upewnijmy. Jest, 2002 rok, bo ta Królowa Śniegu by zaważyła, jakby była źle, to też byś miała dwa. A tak to masz 8, czyli prezent mamy leci do ciebie, Kasiu.
6: Dzięki.
0: Do Maćka nagrody pocieszenia. Maciek, czemu suwałki nie powiedziałeś na miasto?
5: Nie wiem.
0: Można powiedzieć, że zatkało kakao, jak to się popularnie mówi. Ale piękne nagrody ci wysyłamy, Maćku, od Radia SK2 do Kasi nagroda główna. Proszę bardzo, Maćku.
6: Dziękuję.
0: Proszę bardzo. Kasi też proszę bardzo. I Państwa Miasta jeszcze przed weekendem, jutro po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

doskonale ten tekst na pamięć. 25 minut po 8. 1.8L w Radiu SK2. Krótki nagłówek. Bezrobotnych jest to 9% więcej niż przed rokiem. To już ponad 900 tysięcy osób. Ja nie wiem, może to jest kwestia naszego wykształcenia. Kończysz studia i nie masz już statusu studenta. Po prostu trzeba się gdzieś zarejestrować. SK2.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
3: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: I po reklamie.
13: Na upały w regionie się nie zanosi, choć będzie dosyć ciepło i dosyć słonecznie. Na termometrach w Rzeszowie krośnie jaśle czy Stalowej Woli. Zobaczymy od 23 do 25 kresek maksymalnie. W nocy 10, jutro od 28 do miejscami 30. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy o buspasach. Obowiązują jeszcze do godziny 9.30. Teraz wzmożony ruch w okolicach Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Powitno.
14: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Na początek ważna informacja dla kierowców. W Łódzkiem zablokowana jest A1 w stronę Katowic. To po tym, jak na autostradzie na odcinku Tuszyn-Piotrków Trybunalski Zachód przewróciła się ciężarówka. Ruch blokuje rozrzucony na jezdni ładunek. Nikt nie został poszkodowany. Za miesiąc przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. O ten urząd chcą ubiegać się 23 osoby. Na razie tylko kilka z nich zebrało wymaganą liczbę podpisów poparcia. Przed polskimi koszykarzami kolejny ważny mecz. W Rydze zagrają dziś z Izraelem. Będzie to pierwszy mecz drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Początek o 20.00.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jakby o przyszłości śpiewają w tym utworze, że chcą dalej iść i że coś się skończy, a coś się zaczyna, ale to, co się kończy, o tym trzeba pamiętać. Dlatego w Radiu SK2 mamy kącik odkurzający, czyli przeglądamy nagłówki z tego dnia, który dzisiaj, ale nie z tego roku. Dzisiaj moje oko zawiesiło się na roku 2006. Sensacją ostatnich dni jest wykonanie przez byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego utworu rapowego podczas przyjęcia w restauracji razem z włoską gwiazdą telewizyjną album Parietti. La Repubblica pisze, że rap w stylu przypominał utwory znanego amerykańskiego wykonawcy Eminema. Tak pisała Wirtualna Polska 27 sierpnia 2006 roku. Tak się wszyscy ekscytowali tym występem Berlusconiego wtedy, a dopiero wiele lat później świat polityki przekonał się, co to jest prawdziwy rap.
1: To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa, nie pytając się.

0: Mam nadzieję, że wy z kolei macie siłę. Jeśli nie, to mam nadzieję, że w tym pomagamy. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. 10 minut do 9. A król Facebooka kupuje zamek. Czytam, że Mark Zuckerberg kupił 19-wieczny zabytkowy zamek w Irlandii. Słuchajcie, 11 sypialni, biblioteka, cały zamek zajmuje około 1500 metrów kwadratowych, no i jest położony na 180 hektarach ziemi. Internet podaje, że przejście z kuchni do jadalni w tym zamku zajmuje 4,5 minuty. Nie wiem, czy Mark Zuckerberg zdaje sobie sprawę, na co się pisze. Nim doniesie z kuchni do jadalni tosty, to będzie jadł zimne. Ale przynajmniej po drodze, jak na szefa przystało, przewinie sobie całego Facebooka.
1: SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

Szona Anita z nowością. Daj mi znać. Ja wam daję znać, że 5 minut zostało do 9. Za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK2. Mówiłem też przed chwilą o królu Facebooka, który kupił sobie zamek, a proszę bardzo, Ministerstwo Cyfryzacji chciałoby ogromnej kary dla Facebooka. Jeśli się nie domyślacie, o jaką sprawę chodzi, to za chwilę wszystko w newsach wyjaśnimy. Bądźcie blisko. SK

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Mamy włamanie.
3: Co?
2: Słońce włamało się do salonu.
3: Och, nie!
2: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
3: O, i zaciemnienie.
2: I dyskrecja.
3: Byłeś taki odważny i męski.
2: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz

0: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
1: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
2: I po reklamie.
3: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Rajtana Piłsudskiego, Marszałkowskiej, KOPiS. To bus pasy obowiązują do 9.30, przypominamy. A jeśli chodzi o utrudnienia, no to te macie chociażby na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie. Utrudnienia też na trasie Stalowa Wola Agatówka. Chodzi o remonty wiaduktów kolejowych nad linią PKP. Jeśli chodzi o prognozy, dziś bez opadów, a w ciągu dnia termometry pokażą nam od 23 do 25 stopni.
4: Pojawić.
5: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Miliard złotych za oszukańcze reklamy. Minister cyfryzacji chce ogromnej kary dla Mety. Krzysztof Gawkowski złożył wniosek w tej sprawie do Brukseli. O szczegółach Mariusz Syta.
6: Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana, grzmi minister cyfryzacji i stąd jego wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na internetowego giganta kary w wysokości 250 milionów euro, czyli miliarda złotych. Krzysztof Gawkowski zaznacza, że jest dużo dowodów na brak kontroli Mety nad publikowanymi treściami. Wcześniej minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach pojawiających się w Polsce na Facebooku. Facebooku i Instagramie. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczał, niesatysfakcjonująca.
5: Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w powodzi na granicy Nepalu i Tybetu, przekazał rzecznik resortu dyplomacji. Życie straciło co najmniej 160 osób, zaginęło ponad 1300, w tym bardzo wielu obcokrajowców. Mieszkańcy czekają w szpitalach na wieści o swoich bliskich. Szukam męża, jest kierowcą, wyjechał do miejscowości Rasuwa, rozmawialiśmy kilkanaście godzin temu. Martwię się, ponieważ teraz nie ma z nim żadnego kontaktu. Żywioł zniszczył drogi, budynki i mosty. Akcję ratunkową utrudniają trudne warunki w górskim regionie. 15. edycja Poland Business Run. Coraz bliżej początek w Warszawie w najbliższą sobotę.
7: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci dwóch dni w Krakowie 5 i 6 września. Można się zapisywać w tych wszystkich kategoriach.
5: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i mastektomii.
8: Dwie po dziewiątej. Przypominam, że dzisiaj dzień tira, to chciałbym zarządzić teraz przerwę na tachografach. Drodzy panowie, drogie panie, można zrobić głośniej radio, zamknąć na chwilę oczy i odpocząć, a potem jak przerwa skończona, ruszamy dalej!
9: 10 hitów.
10: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
8: Nie wiem, jak to się magnesami jakoś te tachografy chyba oszukiwało, czy to coś jak z przekręcaniem liczniku prądu kiedyś, ale już się chyba tego nie robi. Dobrze, gramy dobrze i po polsku. Kasia Kowalska, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło na początku tej godziny. Dawid Wajda, cześć ponownie.

ręce na bioderkach, ona ręce na ramionach i z nogi na nogę tak się bujało na dyskotekach. Chyba z 20 lat temu. 20 minut po 9. SK2, dzień dobry. Dawid Wajda, cześć ponownie. Chwila nieuwagi, kolejny sukces u nas w kraju, tak? KGHM, Polska Miedź, stał się największym producentem srebra na świecie. Wyprodukowali w ostatnim kwartale 383 tony srebra. To jest ponad 12 milionów uncji. No i w tym wszystkim najśmieszniejsze jest to, że srebro w KGHM jest produktem ubocznym przy produkcji miedzi. Czyli srebro tak jakby wychodzi im przy okazji i od razu pyk. Lider na całym świecie. Polskie przy okazji, to jest dobre przy okazji. Robisz swoje na etacie, a przy okazji zawsze coś tam innego na boku dorobisz. SK2.

Dance'owy utwór Dede Negry w Radiu SK2, kawałek podłogi, 28 minut po 9. Słuchajcie, są takie rzeczy, że się pojawiają i trzeba je grać. I one są dobre, i one są owocowe, one są letnie. Ta najnowsza rzecz od Sylwii Grzeszczak do takich właśnie należy. Ta rzecz to Mango i to jest najnowszy utwór Sylwii Grzeszczak. Zróbcie głośniej.

0: Wanda i Banda, kiedyś się nazywało Banda i Wanda. To różnie, tak zmieniali. Raz tak, jak im pasowało. Nie będę Julią! W Radiu SK 2:20 minut do godziny 10. Dzisiaj ten dzień tira, przypominałem wam na początku tej godziny o tym. No i na przykład Ania się odezwała a propos magnesów do tarcz z tachografu. Ania napisała tak: ach, to były czasy. Ach, to były czasy. I tu jest dopisek. Sama ich nie doświadczyłam, ale z opowieści ojca wiem, że to były złote czasy dla transportu. No pewnie dużo tatuś pieniążków przywoził do domu i pewnie dużo z pracy też ogólnie przynosił. Także pozdrawiamy Aniu, pozdrawiamy tatę. Jest jeszcze odzew od Doroty, bo też padło pytanie, to już przed 9 było, padło pytanie, co wozicie ze sobą? Bo to nie tylko tirowcy wożą, normalnie ludzie też tam coś mogą mieć z tyłu w bagażniku albo na tylnym siedzeniu, albo obok siebie, coś wożą w aucie. I Dorota napisała tak: mam urodziny i wiozę tiramisu do pracy. Proszę bardzo. No i ja myślę, że to pewnie głównie dla szefa. Wiecie, taki przekaz podprogowy. Tyraj, misiu.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
5: Hejka! Wpadnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
6: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
10: I po reklamie.

0: przyszedł do studia i od razu smaka robi. Kamil Kowalski, dzień dobry.
1: Cześć, zjadłbym dzisiaj tatara, bo jest czwartek. Jest taki sklepik niedaleko, gdzie robią w czwartki tatara.
0: I byś zjadł tatara.
1: Ale z chrupiącą bułeczką,
0: a
1: musi być świeżutka.
0: SK2 na koniec Helena, i co ty na to?
1: Do tego, on idealnie pasuje.
0: Pasuje, tak? Dobrze, wysłyszymy się jutro i to nawet w tym składzie, bo jutro mamy razem poranek, nie wiem czy pamiętasz.
1: Zgadza się.
0: Przyjdziesz na
1: tak,
0: szóstą?
1: Ja tu nawet będę spał.
0: Tak? No. Dobrze, no to tak zróbmy, zostawiam was w dobrym głosie, w dobrych rękach i piękne utwory Kamilek będzie grał po 10:00. No to pa.
2: Reklama.
3: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
9: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego

0: patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć.
1: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Jest wniosek o gigantyczną karę. Czekamy na ruch w Brukseli. Tak minister cyfryzacji komentuje dla Radia SK2 kroki w sprawie internetowego giganta. Krzysztof Gawkowski chce nałożenia na metę kary w wysokości 200 milionów euro, czyli miliarda złotych za oszukańcze reklamy pojawiające się w Polsce na Facebooku i Instagramie. Uderzają m.in. w szefa InPostu Rafała Brzoskę. Minister Gawkowski wysłał wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej.
2: Dzisiaj rozpoczęło się postępowanie, które zainicjowałem swoim pismem do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Następnie będzie pewnie rozpoczęta procedura, będą przesłuchania. My zadeklarowaliśmy jako Ministerstwo Cyfryzacji, że przekażemy też materiał, który zgromadziliśmy do Komisji, więc no czekamy teraz, co zrobi Komisja Europejska.
1: Przed wnioskiem o karę minister domagał się w liście do koncernu szczegółowych danych o oszukańczych reklamach. Odpowiedź, którą dostał, była, jak zaznaczył, niesatysfakcjonująca. Ktoś próbował mnie zabić, oświadczył w mediach społecznościowych prezydent Mysłowic. Dariusz Wójtowicz miał poluzowane śruby w kołach samochodu. Zauważył to przed planowaną podróżą. Jego zdaniem to nie jest przypadek.
3: W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia, które ciężko nazwać przypadkowymi. Groźby, wyzwiska, szantaże, nachodzenie mnie oraz moich najbliższych.
1: A to kolejne takie wydarzenie w Polsce. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do poluzowania śrub w kołach auta należącego do prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Pojazdem, gdy odpadło koło, kierował jej mąż, a wewnątrz znajdowała się trójka ich dzieci. Nikomu nic się nie stało. Bociany już w drodze do ciepłych krajów. Słynny krutek, który co roku wraca do gniazda w Krutyni, opuścił gniazdo 16 sierpnia. Mazurski ptasi celebryta ma już za sobą blisko 2000 kilometrów.
4: W tej chwili krutek znajduje się w Turcji, dokładnie w europejskiej części Turcji. Przekroczył już cieśninę Bosfor.
1: Zdradza Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tego lata bocian odchował w Polsce aż czwórkę młodych.
5: Odchował czwórkę młodych, ale ciekawe, ile młodych w dziobie tego lata ze sobą tutaj przywiózł, przyleciał razem z nimi i do kominów powrzucał.
1: No miejmy nadzieję, że sporo.
5: Tak jest, tyle dla was mam. Najlepszych polskich hitów w sumie to 10. Marcin Rozynek, elektryczne gitary Dawid Podsiadło, Kamil Bednarek na dzień dobry, Jakowalski. To co, gramy?
6: No to gramy.
7: 10 hitów.
6: Najlepszych polskich hitów.
5: Patrzcie w to niebo, wypatrujcie tego krótka, bo podobno lecący bocian to szczęście przynosi, taki talizman od Bednarka na dzień dobry.
8: Zapominając już o...

0: Elektryczne gitary i killer. Czwartek to taki killer, który właśnie zabija już ten męczący roboczy tydzień. Ktoś jeszcze tam odbiera telefony, rozwozicie paczki, albo od pół godziny tam walicie w klawiaturę i próbujecie odpisać na tego maila. Mamy czwartek, dzień, w którym człowiek już wie, że weekend tuż, tuż istnieje. A jak szef nie patrzy, róbcie kolejną kawkę i do tego ciasteczko.
1: SK2.
0: A propos ciasteczka... Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, czytam, zrobili ciastka z plastiku i one nadają się do jedzenia. Kto by pomyślał, że śmieciowe jedzenie będzie okej?

0: Biegnij.
1: I biegniemy do wehikułu czasu.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: A w nim z nami wyjątkowy gość Wojtek Łuszczykiewicz z zespołu Wideo. Twój zespół, młody Wojtek, ale i tak nas prześladujecie już swoimi hitami, ale jednak są takie kultowe zespoły, formacje, dinozaury, których hity prześladują dekady. Ciebie za młodziaka kto prześladował?
3: Zespół Perfect prześladował mnie przez dłuższy czas, mianowicie w piosence Autobiografia, on tam śpiewa Blue Suede Shoes, ale ja kiedy nie rozumiałem angielskiego przez dłuższy czas, w ogóle nie wiedziałem, co on tam śpiewa i byłem strasznie zafrapowany, czy coś dziwnego, czy on kogoś obraża, czy właśnie co to znaczy. I tak naprawdę powtarzałem, pamiętam, na koloniach, kiedy śpiewałem ten numer, bo właśnie każdy pewnie na koloniach śpiewa ten numer, to zawsze tam coś bełkotałem, Blue Shoes i tak dalej. Także mogę powiedzieć, że kolega Markowski był przyczynkiem do mojej chęci i łaknienia nauki języka angielskiego i za to zespołowi Perfect bardzo dziękuję.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: To tak jak na koloniach, przypominamy sobie. Blue Suede Shoes. Te niebieskie zamszowe buty w Autobiografii Perfectu w wehikule czasu w SC2.
4: Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub.

0: Ten chłopak bardzo lubi bez końca występować na sopockiej scenie. Oskar Cyms w SC2, Zalia, Igor Herbut, Zalewski, Maryla Rodowicz, Lady Punk czy Perfekt z Łukaszem Drapałą. Dzisiaj wielki finał Top of the Top Sopot Festiwalu. Będzie rok, duety, emocje, no i oczywiście my też jesteśmy w Sopocie, SK2. Zaglądamy specjalnie dla Was. Za kulisy łapiemy tę atmosferę i same gwiazdy i sprawdzamy, co tam naprawdę się dzieje. Koniecznie wpadajcie na naszego Instagrama, tam wszyściutko pięknie jest pokazane i nagrane, relacjonowane, bo relacje, bo finał jest wielki i jest bardzo blisko, a my jesteśmy jeszcze bliżej razem z Wami, najlepszymi słuchaczami w Operze Leśnej.
1: SK2.
0: Operujemy polskimi hitami. Monika Brodka, Róże Europy jeszcze w SC2 w tej godzinie.
2: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
6: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
7: Mamy włamanie.
8: Co?
7: Słońce włamało się do salonu.
8: Och nie!
7: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
8: O, i zaciemnienie.
7: I dyskrecja.
8: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
11: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
12: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
13: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
12: Mniam, wybieramy się na zakupy.
13: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
14: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. To będzie ostatnia reklama.
19: W
1: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
15: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Najpiękniejsze róże, bo Europy tylko w SC2, a za chwilę punktualnie 11 i o tej porze newsy, z którymi tutaj przybiegnie Ania Łobocka i pogramy razem z nią oraz z Krychowiakiem w piłę, a co?
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górażdżet 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimet Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
18: I po reklamie.
19: Do końca dnia w regionie chmury i słońca, naprzemiennie padać nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli od 23 do 25 stopni, w nocy 10 kresek, jutro cieplej, około 28, miejscami nawet 30 stopni. Będą to ostatnie, tak, wyższe temperatury w te wakacje. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na rejta.

0: krypto, które miało się odbyć w Monako. Szef PKOL-u miał w jego trakcie otrzymać zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za wstawiennictwo byłego premiera i prezesa UOKiK-u.
1: Dodajmy, że śledczy mają ujawnić więcej szczegółów po przesłuchaniu Piesiewicza w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Teraz tragiczne doniesienia z Francji. Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych. To po tym, gdy wczoraj wieczorem samochód wjechał w grupę pieszych w mieście Caen. Według miejscowych mediów 26-letni mężczyzna celowo wjechał w grupę osób po kłótni w pobliżu baru. Policja zatrzymała osobę pochodzenia rosyjskiego. Teraz Łódź, gdzie trwa Soccer Camp. Bierze w nim udział 8 piłkarskich drużyn z całego kraju. Do soboty pasjonaci futbolu do 11 roku życia uczą się gry pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka.
2: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
1: W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd. Zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem zagrają zawodnicy z kampu.
3: To jeszcze ostatnie podrygi tego, że można wykorzystać wakacje, między innymi w piłkarski sposób, a jeśli dzieciaki są jeszcze w domu, to korzystajcie z tych chwil, moi drodzy, bo już niedługo będziecie mogli spokojnie napić się kawy i to w ciszy.
4: Bez reklam. Jeden po drugim.
5: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
3: Ale cały czas korzystamy z wakacyjnej aury przy najlepszych polskich sztosach. Cisza, najdroższy napój rodziców od 2 września będzie serwowany od poniedziałku do piątku, jak w SC2 Hiciory. Kowalski, witajcie, Wilki, na zawsze i na wieczność.

0: nie kochanie.
1: I koniec wakacji jest jakby bardziej słoneczny. Z polskimi hitami w SC2 lecimy teraz do Grecji. Kapitan samolotu podjął tam męską decyzję. Powiedział, że nie poleci do Nepalu, bo samolot jest przeciążony i to przez walizki po prostu się nie uniesie. I tak to jest, jak człowiek tych pamiątek nakupuje na wakacjach. Sam wiem, po samochodzie, przed wyjazdem na urlop wszystko się mieściło idealnie, a jak już się wraca do domu, to bagażnika nie domkniesz za pierona.
2: SK2.

0: Demono, tak wygląda moje miasto nocą. W Wesce dwa tylko najlepsze polskie hity. Nagłówek jeszcze z kolorowej prasy. Wiek emerytalny w dół. Rząd przygotowuje zmiany. Koniec nagłówka ze znakiem zapytania. No teraz panowie pracują 65, znaczy do 65 roku życia. Panie do 60. A skoro wiek ten emerytalny ma iść w dół, to rozumiem, że panowie zniżamy się do poziomu pań. I to jest super poziom.
1: Reklama.
2: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
3: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
4: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
3: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
4: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online, wędliny Ciak.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
10: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
11: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera Ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
17: I po reklamie.

0: błyszczące jak słońce, złote od mroza w SC2, a za to jest bardzo gorące na S17. Warszawa trasa Lublin zablokowana. O szczegółach już za chwilę w newsach SK2, punktualnie w południe.
1: Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
5: Mamy włamanie.
6: Co?
5: Słońce włamało się do salonu.
6: Och, nie!
5: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
6: O, i zaciemnienie.
5: I dyskrecja.
6: Byłeś taki odważny i męski.
5: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
10: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
11: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
12: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
11: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
12: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281 na targowiskach w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
15: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
16: I po reklamie.
17: Do końca dnia w regionie padać nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie krośnie jaśle czy Stalowej Woli od 21 do 23 stopni. W nocy dziesiątka. Jutro nieco cieplej od 28 do miejscami nawet 30 kresek. Wyjeżdżamy jeszcze na drogi w regionie i przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy też o utrudnieniach na trasie Stalowa Wola, Agatówka, tam remonty wiaduktów nad linią kolejową.
18: Jest 12. News SK2. Jakub Konieczkowicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Potwierdza nam rzeczniczka ministra sprawiedliwości. Radosław Piesiewicz został zatrzymany rano w Warszawie w związku z aferą Zonda Krypto. Na linii ponownie w tej sprawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kiedy szef PKOL-u ma zostać przesłuchany?
19: Śledczy mówią, że przesłuchanie może odbyć się dziś lub jutro. Na jego przeprowadzenie mają 48 godzin. Dokładny termin, jak usłyszałem, zależy też od samego zatrzymania. oskarżonego. Jeśli będzie chciał, by brał w nim udział jego obrońca, może to wydłużyć całą procedurę. W zależności od tego, czy i jakie zarzuty usłyszy następnie szef PKOL-u, zapadnie decyzja o ewentualnym tymczasowym aresztowaniu.

0: Relacjonuje Damian Biniecki z żarskiej policji. Na miejscu wciąż działają służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Po raz kolejny wolontariusze ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. To w ramach akcji Czyste Tatry. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa.
1: Ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. W tamtym roku zebraliśmy 100 kg.
0: Mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji na Czyste Tatry już 28 i 29 sierpnia.
2: Mamy południe, 2 minuty po południu, czyli te wszystkie miasta od pasa Polski w dół świętują. Całe południe świętuje. Wrocław, Kielce między innymi, Kraków, Rzeszów, Opole też, ale za to te miasta wyżej, Trójmiasto, Szczecin, Konin, Olsztyn, Toruń czy tam Suwałki, te miasta nad pasem świętują najdłużej, bo do północy.
3: No to gramy.
4: 10 hitów.
3: Najlepszych polskich hitów.
2: Na południu, na północy, wschodzie i zachodzie wszędzie grają te najlepsze. Dawid Podsiadło za chwilę zrobi porządek tutaj na błysk, a teraz Ania Dąbrowska-Kowalski. Witajcie. Nie pytałem.

0: Manam, Bez Ciebie Umieram, West 2, najlepsze polskie hiciory. No i Kamil Nosel, Słodki jak torcik ze swoim kawałkiem.
1: Nosel wkręca. Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Agata Dębałopata z cukierni telefonuje. Ja bym chciała z panią Izabelą rozmawiać w sprawie zamówienia tortowego. To jest pani.
1: Tak, to ja.
2: Dobrze, proszę mi powiedzieć, na kiedy państwo ten tort będziecie mieli, bo to jest tak, on będzie przechodził do szwagra, jeśli chodzi o zamrażarkę, ale od nas będzie robiony i ja też będę musiała nadać mu, proszę pani, jakby ten... Bo się boję, że może przesiąknąć, ale to wtedy, proszę pani, sprayem załatwimy ten smak i zapach.
1: Chwileczkę, a kiedy pani go zrobi?
2: Ja już będę wieczorem w czwartek go robiła. Będzie do wydania, proszę pani, w piątek. Ja bym tak, nie wiem, po 12 mogła już od razu przyjechać do państwa. No ale to, no, to, tą noc będzie w zamrażarce u szwagra.
1: Nie, no pani powiedziała, że on może prześmiergnąć no, czymś tam.
2: Bo
1: przejść,
2: w zeszłym
1: więc...
2: tygodniu szwagier miał świniobicie, proszę pani. Narobił trochę kiełbas, kaszanek, proszę pani, coś tam jeszcze nie pamiętam, nie wiem, bo ja od niego nie biorę akurat.
1: Dobrze, a jak pani zrobi ten tort, no nie, no to świeżo po zrobieniu nie może mi go pani oddać.
2: Nie, nie mogę, proszę pani, bo on jeszcze musi stężeć.
1: Nie, no bo no nie chciałabym, żeby te pistacje jednak śmierdziały kiszką.
2: A nie, nie, wie pani co, kiszką może nie, ale bardziej kiełbasą. Chodzi o to, zwłaszcza jak poczosnkuję, ale chodzi o to, proszę pani, że ja wiem, proszę pani, jak to można uniknąć. Ja po prostu poszprejuję zapachem, proszę pani, ten pistacjowo-truskawkowym, tylko że wtedy będzie kolor inny.
1: Aha, bo te kiełbasy też będą w tej zamrażarce.
2: No właśnie, korzystam z uprzejmości szwagra i on nam da miejsce w swojej zamrażarce.
1: Aha, nie, no bo...
2: Co się stało?
1: Nie, no, wie pani co, po pierwsze tort będzie nie takiego koloru, jak ja chciałam, po drugie będzie...
2: Ale nie będzie śmierdział kiełbasą.
1: A i też będzie śmierdząc, może śmierdzieć kiełbasą, więc jestem...
2: Nie, nie, ja tego nie poszprejuję, proszę pani, tym barwnikiem, no to on będzie śmierdział. Jeżeli ja poszprejuję, ale zmieni kolor, to nie będzie śmierdział.
1: A to był zapisany biały kolor, tak?
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Boże, co ja mam robić? No mogę to pani odzwonić za pół godzinki, ja się spytam córki, jak ona chce ten tort.
2: To niech się pani zapyta Emilki!
3: Niska, jesteś wspaniała, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Udało się?
1: Naprawdę cię kocham, jesteś wspaniałą siostrą, ale proszę cię.
4: Nosel wkręca.

0: szczęście. Ciekawe, do którego szczęśliwego roku teraz nas wehikuł czasu zaprowadzi.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No jest kilka dekad do tyłu na pewno. Wehikuł czasu zaczniemy też nietypowo w SC2, bo numerem, który jest zagraniczny i uderzający podobnie do naszej perełki sprzed lat, która za chwilę poleci. Piosenka It's a Man's World Jamesa Browna, co oznacza to męski świat, ale ci tak. This is a man's world. Słuchajcie się. 1966 rok, wtedy powstał ten numer i nawiązuje do nagrodzonej Oscarem komedii zatytułowanej It's a Mad World, czyli po polsku ten szalony świat. I czy to przypadek, że w podobnym klimacie wielki hit stworzył rok później Czesław Niemen, zatytułowany podobnie Dziwny jest ten świat. Dziwny!

0: jeszcze raz, ale nie ostatni, możecie zagłosować na Co mi tam Wiktorii Kidy, bo to nowość i od razu na 9 miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Najbliższe notowanie jutro po godzinie 18. Ostatni. Tak jak powiedziałem, to nie będzie ostatni raz. SK2. SK2.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh. Znowu niespodzianka?
5: Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natreskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
16: I po reklamie.

0: W SC2 sztuka latania od Lady Pangi, sztuka jeżdżenia ekonomicznego przy obecnych cenach paliwa, a jakie będą jutro? Mamy już aktualne dane o nich w newsach punktualnie o 13 w SC2.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
6: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
12: Od 23 do 25 stopni na termometrach w Rzeszowie krośnie jaśle czy stalowej woli. Do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. W nocy dziesiątka, jutro nieco cieplej, 27-28, a miejscami w okolicach 30 kresek. Cały czas też przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości patrzcie na znaki.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
13: Jest 13, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie usłyszę zarzuty. Radosław Piesiewicz jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Ma zostać przesłuchany w najbliższe 48 godzin, mówi minister sprawiedliwości po dzisiejszym zatrzymaniu szefa PKOL-u.
14: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
13: Mówił Waldemar Czurek. Piesiewicz jeszcze w poniedziałek zaprzeczał doniesieniom mediów o tym, że szef Zonda Krypto miał mu podarować m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro za wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy w UOKiK. Nie otrzymałem nic od Przemysława Krala, mówił. Moskwa grozi Londynowi. Rosja może zaatakować brytyjskie cele wojskowe na terenie Ukrainy i poza nią, oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To miałaby być odpowiedź na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków. Przypomnę, na poniedziałkowym spotkaniu koalicji chętnych w Kijowie przywódcy Wielkiej Brytanii i Francji zgodzili się zapewnić Ukrainie silniejsze wsparcie wojskowe. Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Maria Zakharova oceniła dziś te działania jako igranie z ogniem. Diesel o 11 groszy w dół, a 95 bez zmian. Znamy maksymalne ceny paliw na piątek. Litr 95 zatankujemy za 6,50 zł.

0: Razem z Dodą w ST2. A propos znaku pokoju, ależ dzisiaj głośno o tej aferze korupcyjnej z zegarkiem w roli głównej. W newsach ST2 słyszeliśmy, że prezes Zanda Krypto podarował złoty zegarek wart 40 tysięcy euro. Komu podarował? Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A dlaczego? Aby ten wstawił się za nim w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Czyli zegarek olimpijczycy...
1: Olewam rząd mandaty drogo.
0: Zegar mistrzowska robota.

0: bo gdzie wracać mam.
1: Kolejna topowa gwiazda tegorocznego festiwalu w Sopocie.
2: SK2 Rzeszów.
1: Prima ballerina. Na scenie pojawiła się, szybko stylista spiął jej w kok ogniste włosy i zaśpiewała tę nowość Margaret.

0: Ciekawe, czy dzisiaj to zagrają w Operze Leśnej. Perfect w SC2 na ostatnim dniu sopockiego wielkiego finałowego festiwalu Top of the Top. Jest też tam nasza eskowa ekipa, a gdzie ona się pojawi, tam bardzo wszystko zaskakuje. Nawet zaskakuje pogoda, kochani. Pierwszy śniegi Last Christmas w 2026. Wczoraj na Top of the Top festiwalu zrobił to koncertowo Kuba Badach. Z ogromnych armat wystrzeliwany śnieg pod postacią białego konfetti, a dzisiaj w Sopocie szczyt skał i duety nocy letniej. Takie prezenty pod choinkami Opery Leśnej w Sopocie z SK2.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jacobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Mamy włamanie.
4: Co?
3: Słońce włamało się do salonu.
4: Och, nie!
3: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
4: O, i zaciemnienie.
3: I dyskrecja.
4: Byłeś taki odważny i męski.
5: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: I po reklamie.

0: kraulem można, żabką na plecach, delfinkiem, jaki tylko styl potraficie wykorzystać w wodzie, takim do godziny 14 płyniemy. W najlepszej polskiej stacji, czyli w SC2. A do jakiej stacji wrócą pociągi pasażerskie? O tym w newsach Eski 2 o 14.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Koła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
17: Na opady w regionie się nie zanosi. Do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli od 23 do 25 stopni. W nocy dziesiątka, a jutro od 27 do 28,9 miejscami nawet 30 kresek. Wyjeżdżamy jeszcze na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na rejta na Kopisto i Piłsudskiego. I przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
0: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz nigdy nie powinien być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Musimy w tej chwili zadbać o wizerunek sportowców, mówi po zatrzymaniu szefa PKOL-u minister sportu.
18: Wszyscy pamiętamy tą konferencję prasową w Monako. Wizerunek polskiego sportowca powinien być święty, a Piesiewicz zabrał polskich sportowców do Monako, aby uwiarygodnić giełdę kryptowalut Zonda Krypto.
0: Co jeszcze musi się stać, żeby Radosław Piesiewicz podał się do dymisji, brzmi Jakub Rutnicki.
18: Tu muszą nastąpić bardzo szybkie działania, bo każdy dzień Piesiewicza na tym stanowisku to jest absolutna katastrofa.
0: A przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w Warszawie. Jest teraz w drodze do prokuratury w Katowicach. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty. Akcja CBA na Dolnym Śląsku po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Agenci na polecenie śledczych mieli zatrzymać osoby związane z nieprawidłowościami ujawnionymi przez media.
1: Od wczoraj na polecenie prokuratury europejskiej agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego realizują czynności procesowe na Dolnym Śląsku. Ze względu na ich ciągłość, szczegółowy komunikat dopiero po zakończeniu tych czynności.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć te nie ucierpiały w powodzi. Są one, według medialnych doniesień, powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Do Bełchatowa wrócą pociągi pasażerskie. Ogłoszono przetarg na modernizację i elektryfikację linii numer 24 Piotrków Trybunalski Bełchatów. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 3 lat.
19: Trochę brakowało, bo jednak no i studenci, młodzi ludzie się też przemieszczają.
20: Piotrków Łódź, a później jeszcze Wielunie.
19: No to myślę, że tak, że korzystna, bo to akurat takie miasta pewnie odwiedzane.
21: Dobry pomysł. Na pewno dużo mieszkańców na to czeka.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, pociągi pasażerskie nie kursują tam od 2000 roku.
22: Jest godzina 14, czyli pierwsza zmiana może już robić pociąg do tego wyjścia, do wyjścia z pracy, ale też wszyscy możemy robić pociąg i tworzyć wagoniki radości, bo jutro

0: 2 Rzeszów. Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Manam w SC2, czytam w internecie, niemiecka armia rekrutuje w kebabowniach. Jak się zamawia kebaba, to się otrzymuje w opakowaniu, go na tym opakowaniu jest napisane kariera ze wszystkim oraz kod QR, który kieruje do wojskowej strony. No, wieczorem kebab to już nie przelewki. Trzeba mieć kondycję, żeby przeżyć ten ostry sos. Jak musztarda sarepska. Musztarda. I całkiem nowa bajka w SC2. Kleks

0: Nie.
1: Lemon i Igor Herbut. Igor też dzisiaj będzie w Sopocie.
2: SK2. Wehikuły czasu.
1: A jak tak patrzę na te wszystkie lata i dekady tych imprez sopockich, które tam miały miejsce na przestrzeni tylu lat, no to kto tam nie był? Dzisiaj rokowy wieczór i każdy z nich tam kiedyś zawitał na Top of the Top festiwalu Lady Punk, Perfect, Kobra Nocka czy Jam. Oni między innymi w topowym koncercie Szczyt Skał dziś wieczorem, ale taki też Szczyt Skał w tej samej sopockiej Operze Leśnej osiągnęła Izabela Trojanowska, a to było dokładnie 46 lat temu. Zaśpiewała piosenkę, która pomogła jej zdobyć właśnie w Sopocie drugie miejsce na tym międzynarodowym festiwalu piosenki w 1980. I Urszula zagrała wtedy ten numer.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: I co ciekawe, na scenie obok siebie miała jeden z najbardziej profesjonalnych zespołów i muzyków, którzy ten zespół tworzyli. Budkę Suflera. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Izabela Trojanowska w SC2.

0: Droga do domu przy takich numerach staje się o wiele przyjemniejsza i nawet nie chce się wyprzedzać. A ona wyprzedziła wszystkich. Dziewczyna, która też dziś zaśpiewa w Sopocie, Zalia, jej kawałek Tylko kochaj mnie, na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli chcecie to zmienić, sk2.pl, gorąca polska dwudziestka, tor jazdy, to wy ustawiacie. Do jutrzejszego popołudnia.
1: Reklama.
2: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
11: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
12: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
13: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt. I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i ostatni, tak pewnie będą krzyczeć, mam nadzieję, trybuny podczas Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Polki za chwilę zaczną grać z Niemkami, a Kinga Baryga zacznie dla Was po godzinie 15 grać najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
5: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
6: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
5: Mniam, wybieramy się na zakupy.
6: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędlinyciak.pl.
7: Mamy włamanie.
8: Co?
7: Słońce włamało się do salonu.
8: Och, nie!
7: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
8: O, i zaciemnienie.
7: I dyskrecja.
8: Byłeś taki odważny i męski.
9: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera Ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to! Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. Zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
12: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Centrum Narzędziowe Unimed zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimed Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
15: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
17: To będzie ostatnia reklama.
15: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
18: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
20: Bus pasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 17.30. Przypominamy o tym. Przypominamy również o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego na miejscu zawężenia, a także ograniczenia prędkości. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie będzie. Chmury i słońce naprzemiennie. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie, Jaśle czy Stalowej Woli od 23 do 25 kresek. W nocy dziesiątka, jutro od 27 do 29.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
13: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam szef PKOL-u będzie odpowiadał na pytania śledczych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany dziś rano w związku z jego powiązaniami z szefem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Nasz reporter Mateusz Chłyston był na konferencji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Waldemara Żurka w tej sprawie. Mateuszu, kiedy szef PKOL-u zostanie przesłuchany?
21: Jego przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś.
22: Staramy się te czynności robić w tempie.
21: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek, który nie ujawnił jednak, jakie zarzuty mogą wchodzić w grę, tłumacząc to dobrem postępowania. Dopytywałem, czy było coś w zachowaniu Radosława Piesiewicza w ostatnich dniach, co przełożyło się na decyzję śledczych o zatrzymaniu.
22: Nie znam takich informacji, które by świadczyły o próbie ucieczki, ale wiemy, że w tego typu przypadkach dochodzi zazwyczaj do próby matactwa.
21: Odpowiedział na moje pytanie minister Waldemar Żurek, który dodawał, że sprawa ma charakter rozwojowy. Nie odpowiedział jednak na pytanie o ewentualne kolejne zatrzymania, ale sugerowałby zamieszani w przestępczy proceder w Zonda Krypto sami zgłaszali się do śledczych. Sprzed Ministerstwa Sprawiedliwości Mateusz Chłystun.
13: Były dyrektor Orlenu z zarzutami. W tle inwigilacja Bartłomieja Sienkiewicza z 2024 roku. Podejrzany miał nadużyć uprawnień i zlecić amerykańskiemu podmiotowi sporządzenie raportu dotyczącego polityka. Za dokument zamówiony według prokuratury bez żadnego uzasadnienia Orlen zapłacił 111 tysięcy dolarów, czyli ponad 460 tysięcy złotych. Byłemu dyrektorowi Orlenu grozi 5 lat więzienia. Jest awans, ale dalej jest o co grać. Polskie siatkarki zagrają z Niemkami w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. Dzisiejszy rywal to doświadczona drużyna, mówi atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak.
23: Mój były trener, zresztą klubowy, więc też go troszkę znam. Mocny zespół, musimy się bardzo dobrze do niego przygotować, bo mają świetne zawodniczki na każdej pozycji.
13: A spotkanie z reprezentacją Niemiec właśnie rusza.
24: To co, będziemy śpiewać Polska biało-czerwoni?
13: No już trzeba.
24: Już, śpiewamy i trzymamy kciuki, ale też gramy najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Za chwilę także przeniesiemy się do Sopotu, no bo przecież tam trwa Top of the Top Sopot Festival. Sprawdzimy, co się tam u naszej ekipy dzieje. Ale najpierw gramy Kasia Kowalska i dlaczego nie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
25: SK2.

0: Nie ma miejsca jak dom i mrozu, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, ale nie ma też miejsca jak Sopot i Opera Leśna, a to właśnie tam się teraz przenosimy. Na miejscu jest Dawid Zygmunt, nasz serdeczny kolega z Eski Rock. No to dzień dobry, Dawidzie, opowiadaj, gdzie ty w ogóle jesteś i co tam się dzieje?
1: Dzień dobry państwu, tu Zygmunt z Radia SK Rock, specjalnie dla wszystkich słuchaczy Radia SK2 i już tłumaczę, skąd to całe zamieszanie, bo dzisiaj wieczorem w TVN-ie koncert Top of the Rock, legendy polskiego rocka. Polski rock to bardzo pasuje do Eski Rock, ale legendy polskiego rocka to też bardzo, bardzo pasuje do naszej pięknej polskiej siostry, czyli do Eski 2. Kłaniam się państwu bardzo nisko z Opery Leśnej w Sopocie i zabieram was na próbę. Tak, próbuje się Ira! Mój dom! Ten kawałek wybrzmi dzisiaj wieczorem w Operze Leśnej, a będzie też Małgorzata Ostrowska, będzie zespół Jam, Lady Punk, Perfect, Łukasz Drapała, wielkie rockowe emocje podczas koncertu. Top of the Rock, zapraszamy do TVN-u około godziny 20. Zygmunt, pozdrawiam z Sopotu.
0: Oj, pozdrawiamy ze studia Radia SK2. Jeśli wy chcielibyście zobaczyć, jak to wszystko na miejscu wygląda, to zaglądajcie koniecznie na naszego Instagrama Radia SK2, bo tam Dominika z działu social mediów wszystko dla was relacjonuje, a my gramy dalej. Już teraz Honorata Skarbek i nie powiem jak.

0: Bro i wychowany w Polsce, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z wysokości i mężczyzna niestety zmarł na miejscu. Ratownicy TOPR przy użyciu śmigłowca transportują jego ciało do Zakopanego. Więcej w kolejnych newsach. Policyjny pościg za pijanym kierowcą zakończony w polu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W miejscowości Turkowe w Wielkopolsce kierowca nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W ślad za nim ruszył radiowóz, który kilka kilometrów dalej zepchnął uciekiniera w pole. 41-latek został zatrzymany, wydmuchał ponad 2 promile. Grozi mu 5 lat więzienia. Nowość w świętokrzyskich lasach i zaskoczenie dla grzybiarzy. Pojawił się złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany Amerykaninem. Wyglądem przypomina borowika szlachetnego.
2: Smakują jak podgrzybki połączone z prawdziwkami.
1: Mówi Mateusz Kwiatek z grupy Świętokrzyscy Grzybiarze. Obecność Amerykanina niepokoi jednak przyrodników. Obawiają się, że może w przyszłości wypierać rodzime borowiki.

0: 18 minut zostało do godziny 16, a to oznacza, że jeszcze przed 16 trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Dawid Podsiadło i Sezon, ale także Doda i Katarsis. Zostańcie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
6: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida i Naiwna Ja. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Baranowski, Czułe miejsce, ale będzie także Sarsa. Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
7: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
6: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
7: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
6: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
7: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
8: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
9: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
10: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
15: Z ważniejszych utrudnień, no to chociażby trasa Stalowa Wola Agatówka. Chodzi o remonty wiaduktów kolejowych nad linią PKP. Trwają też prace przy Krajowej 77 w Gorzycach. Chodzi o remont chodnika. Również uważajcie, nie jedźcie na pamięć. Przypominamy także o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do godziny 17.30. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie będzie. Na termometrach 24 stopnie, w nocy 10.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
16: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Lada chwila w katowickiej prokuraturze ma rozpocząć się przesłuchanie Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u został dzisiaj zatrzymany przez funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie Zondy Krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Pytanie jednak, czy z zarzutami będzie dalej prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jakie są możliwości? Sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: By odwołać prezesa PKO, najpierw potrzeba 2/3 głosów na zarządzie. Później prezes może odwołać się do walnego zgromadzenia, choć Radosław Piesiewicz wcześniej unikał zwołania tego ciała.
18: To nie podlega ocenie, ma zwołać i tyle. Czy się to panu podoba, Piesiewiczowi, czy też nie?
17: Nie kryje oburzenia taką postawą wiceprezes PKO Adam Konopka. Radosław Piesiewicz jest prezesem PKO od kwietnia 2023 roku.
16: Tragiczny wypadek w górach. Turysta spadł z dużej wysokości i zmarł na miejscu. Do wypadku doszło w rejonie Granatów w Tatrach Wysokich, relacjonuje ratownik TOPR Jan Gąsienica-Roy.
19: Dostaliśmy zgłoszenie od turystów podchodzących na skrajny Granat, że byli świadkiem upadku mężczyzny. Ten szlak jest stromy, niebezpieczny.
16: Na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy TOPR. Ratownicy stwierdzili zgon mężczyzny, po czym przetransportowali jego ciało do Zakopanego. Miliarda złotych kary dla Mety żąda wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do Komisji Europejskiej miał już trafić formalny wniosek o nałożenie kary z powodu braku kontroli nad fałszywymi reklamami i oszustwami.
20: Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
16: Wicepremier domaga się dokładniejszej kontroli reklam publikowanych w serwisach Mety, to m.in. Facebook i Instagram.
21: 2 minuty po godzinie 16:00. Czwartek to taki mały piątek, a jak piątek, to zaraz weekend, tak? Czy nie?
16: No oczywiście.
21: No właśnie. I tak prosta się składa. Matematyka. Bardzo prosta. Pozdrawiam moją panią od matematyki. Ale i nie o tym. Ja chciałam powiedzieć, że to jest ostatni weekend wakacyjny. I ja przychodzę z takim pytaniem do wszystkich słuchaczy. No dajcie znać, jakie są wasze plany na ten ostatni weekend wakacji. Jakie są twoje, Kuba?
16: Przeżyć.
21: To nie zabrzmiało dobrze. Ajajaj. Najlepsze polskie hity grają w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Wszyscy żyjemy. SK2.

0: Myslowic, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A jako, że ostatni weekend wakacji zbliża się wielkimi krokami, to ja przychodzę do was z pytaniem. Co zamierzacie w ten weekend robić, jak zamierzacie go spędzić, jakie macie na niego plany? Oczywiście w zamian za to mam dla was gadżety Radia SK2, na przykład kubek, taki ładny, czerwony, albo bidon Radia SK2. Wszystko w waszych rękach, co chcecie, to dostaniecie, jeśli tylko napiszecie o swoich planach na najbliższy weekend. I Wiola się odezwała, napisała, że ona planuje weekendowe grzybobranie. Podobno na Mazurach dużo grzybów, więc ona musi to sama sprawdzić. No to Wiolu, trzymamy kciuki, żeby to grzybobranie było jak najbardziej udane, żeby pogoda dopisała. No i oczywiście gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity, a was zachęcam do tego, żeby pisać na Messengerze Radio SK2, jakie są wasze plany na ostatni weekend wakacji. Kubek Radio SK2 jest do zgarnięcia.
1: SK2. SK2.
0: I dorzucamy. Formacja Nieżywych Skabów i Lato. Proszę bardzo, świętujmy wszyscy te ostatnie dni wakacji.

0: Daria Zawiałow i Złamane serce jest okej. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, ale już teraz, jako że zbliża się godzina 16:30, zapraszam was na najnowsze, skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a przedstawi je Jakub Konieczkowicz.
1: Dwie osoby nie żyją po ataku w niemieckiej szkole. Sprawca miał zostać zatrzymany przez służbę. Do ataku doszło w miasteczku w aglomeracji stolicy Niemiec w Berlinie. Jak informują niemieckie media lokalne, nie żyje 18-letnia uczennica oraz 30-letni mężczyzna, który miał próbować powstrzymać napastnika. Sprawcą jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Radosław Piesiewicz został już doprowadzony na przesłuchanie. Odbywa się w prokuraturze krajowej w Katowicach. Przypomnę, prezes PKOL-u został dziś zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura nie poinformowała jeszcze o treści zarzutów, jakie chce postawić Piesiewiczowi. Na koniec sport. Trwa mecz reprezentacji Polski i Niemiec na Mistrzostwach Europy Siatkówki Kobiet. Polki prowadzą, po dwóch setach jest 2-0. Trwa trzeci set.

0: Shona i Nita, daj mi znać, tak wam gramy w Radiu SK2, no bo my gramy wam tutaj najlepsze polskie hity, ale także te najnowsze, to jest najnowsza propozycja od tych artystów. Swoją drogą mamy dzisiaj czwartek, to taki mały piątek i przed nami ostatni weekend wakacji, więc ja was pytam, jak wygląda właśnie ten zbliżający się weekend, jakie macie plany? I Kasia się do nas odezwała. Mój plan na ostatni weekend wakacji? Niestety u mnie weekend pracujący, zarówno sobota, jak i niedziela, ale po pracy, jeśli tylko pogoda pozwoli, wskakuję na motocykl i korzystam z ostatnich wakacyjnych kilometrów. Tak, tak, dobrze słyszeliście, to cały czas wiadomość od Kasi. Ona wskakuje na motocykl. Brzmi bardzo poważnie, więc życzymy ci, droga Kasiu, żeby pogoda dopisała po pierwsze, no ale życzymy ci także szerokości i cały czas czekamy na wasze wiadomości, a dla ciebie, Kasiu, oczywiście mamy kubek Radia SK2 i kolejne najlepsze polskie hity dla wszystkich słuchaczy. Już za chwilę Pektus i Jeden Moment.
1: SK2. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
3: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Mamy włamanie.
7: Co?
6: Słońce włamało się do salonu.
7: Och nie!
6: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
7: O, i zaciemnienie.
6: I dyskrecja.
7: Byłeś taki odważny i męski.
8: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
9: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
10: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimet Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
13: I po reklamie.

0: Beato, i żal mi tamtych nocy i dni, tak kończymy godzinę 16. Ja mam nadzieję, że wy tego numeru tak dosłownie śpiewać nie będziecie po wakacjach. A jeśli na razie czegoś wam żal, no to macie jeszcze końcówkę wakacji, żeby wszystko naprawić. I te wakacje, i ten czas wolny, i czas urlopowy wykorzystać. To wykorzystajcie, a ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 17. Między innymi Dawid Kwiatkowski, ale także Sanach.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
6: MediaMarkt. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Koniec wakacji, ale nie w moich sklepach. Sprawdź nasze mega okazje na nadchodzący weekend. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Jakobs Kronung 14,99 za opakowanie 250 gramów, a wybrane rogaliki 7 Days 2,50 za sztukę przy zakupie 4. Oferta trwa od 27 do 29 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
18: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Piłsudskiego, Rejdana, Kopisto i Powstańców Warszawy. Bus pasy obowiązuje do 17.30. Jeśli chodzi o utrudnienia, no to te chociażby na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości. Utrudnienia też chociażby na 77 w miejscowości Gorzyce, powiat tarnobrzeski. Tam remont chodnika. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia bez opadów, w nocy 10, jutro od 27 do 29.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz jest przesłuchiwany. Nie wiadomo jednak, czy odpowiada na pytania śledczych. Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam ma usłyszeć zarzuty związane z aferą w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Czuję się mocno pokrzywdzony, mówił Piesiewicz przed wejściem do siedziby prokuratury.
19: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
1: Śledczy nie chcieli zdradzić, jakie zarzuty może usłyszeć szef PKOL-u. Wiadomo, że jednym z wątków, które badają śledczy, dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Radosław Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Krypto Przemysława Krala. Akcja była skoordynowana, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a chodzi o działania agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzania pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Służby nie informują o tym, ile osób zostało zatrzymanych, podają jedynie, że do zatrzymań doszło w tym samym czasie.
20: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, szczegółów jednak nie chciał zdradzić.
20: Pani prokurator te osoby przesłuchuje, stawia zarzuty i z pewnością państwa o tym poinformuje.
1: A przypomnijmy, 4,5 miliona złotych miało trafić do trzech podmiotów w jednej z okolic, choć nie ucierpiały one w powodzi. Kolejny sukces polskich siatkarek. 3-0 w setach. Tak zakończył się mecz z reprezentacją Niemiec na Mistrzostwach Europy. To już czwarte zwycięstwo Polek w turnieju. Dodajmy, jutro wieczorem kolejne sportowe emocje. Nasze reprezentantki zmierzą się z Turcją.
0: Jak świetnie, że te nasze dziewczyny są. Zobacz, nie musimy śpiewać Polacy, nic się nie stało, tylko śpiewamy Polskę górą! Oczywiście. Tak jest, dobrze, że je mamy. Dziewczyny, gratulacje, my wam gramy teraz najlepsze polskie hity. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, a już za chwilę łączymy się z Dawidem Zygmuntem i Sopotem. Sprawdzimy, co tam się dzieje, ale najpierw gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2. To na dobry początek. Monika Brodka i ten...

0: Wideo i Bella, tak wam gramy w Radio SK2, 20 minut po godzinie 17, to są najlepsze polskie hity, a ja przypominam, że cały czas trwa festiwal Top of the Top Sopot Festival, tam są nasi wysłannicy, tam jest również Dawid Zygmunt z Eski Rock, który trochę rockowo nam przybliży, jakie koncerty się dzisiaj szykują. Uwaga, halo, halo, Dawidzie, jesteś na linii, czy my już cię tutaj mamy?
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry SK2, dzień dobry SK Rock. Dla naszych kochanych słuchaczy kłaniamy się z Opery Leśnej. Dzisiaj koncert Top of the Rock, a ze mną człowiek legenda, który kiedyś pozwoli mi do siebie mówić ojcze.
2: Synu.
1: Arek Jakubik, dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj największy stres, który mam, nie wiem, od miesięcy, może od lat, bo nie pamiętam, kiedy byłem tutaj na scenie w Operze Leśnej, chyba z Chorym na Polskę. Dzisiaj na tym festiwalu zagram, właściwie to będą dwie piąte doktora Misio, bo gramy z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej pod batutą Szymona Sutora i co dla mnie najważniejsze, stary, razem z Tomkiem Lipińskim. Zagramy najnowszy singiel doktora Misio z nowej płyty, czyli naszą wersję, cover piosenki Nie wierzę politykom. Trochę zaczęło mnie wkurzać to, co się dzieje i trzeba było jak gdyby to wyrzucić z siebie. Porwaliśmy się na świętość. Mówię o tej piosence kultowej Nie wierzę politykom, bo to tak jakby wziąć Satisfaction Rolling Stonesów, zagrać ten numer dwa razy wolniej i wyrzucić najsłynniejszy riff w historii rock'n'rolla. I tak zrobiliśmy z Nie wierzę politykom. Tomek słyszał, Lipiński pobłogosławił, no i pewnie też dlatego dzisiaj razem wystąpimy i zaśpiewamy ten numer na Top of the Rock tutaj w Sopocie.
1: Serdecznie Państwa zapraszamy. Telewizja TVN dla wszystkich słuchaczy Eski Rock i Eski 2. Wszystkiego dobrego z Opery Leśnej.
0: Dzięki bardzo, dzięki, bawcie się dobrze, trzymajcie się, a ja przypominam, że relacje z całego wydarzenia, z tego, co będzie działo się dziś wieczorem w Operze Leśnej, znajdziecie na naszym profilu na Instagramie Radia SK2. Zaglądajcie tam koniecznie. A ja już teraz gram Lady Punk i Mała Wojna już teraz w Radio SK2. SK2.

Tam słońce, gdzie my i Wiktor Dyduła, to już za nami, a przed nami nowość od Sylwii Grzeszczak, bo według niej tak smakują wakacje. Mango. Mango ma smak wakacji, wakacje mają smak mango, a już teraz gramy wam ten najnowszy numer w Radio SK2.

0: Jakie to jest piękne. Edyta Górniak, Mietek Szcześniak i Dumka na dwa serca. Tak wam gramy 19 minut przed godziną 18, tak jest. Bo do tej 18 mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Krzysztof Zalewski i Januszka, ale będzie też Marisa i Odkochaj. SK2.
1: Reklama. Kochanie, nie widzę w lodówce kiełbasy wiejskiej od Ciaka z Kamienia.
2: Tak? Dziwne. Słyszałam, że kiełbasa wiejska od Ciaka jest najlepsza na Podkarpaciu. Otrzymała najwyższe odznaczenie dla produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami.
3: Jej skład to mięso wieprzowe, pieprz, czosnek, sól kłodawska i odrobina serca.
2: Mniam. Wybieramy się na zakupy.
3: Kiełbasę wiejską kupisz w Nowym Kamieniu 281, na targowiskach, w galeriach. Kiełbasę wiejską od Ciaka kupisz, pieniędzy nie wyrzucisz. Sklep online wędliny.ciak.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
6: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
12: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoje życie pędzi niczym pociąg pospieszny? Doskwiera ci brak czasu na przygotowanie zdrowego i dobrego jedzenia? Zmień to. Wybierz podkarpacki catering dietetyczny Zielona Terapia. Dietę pudełkową, która sprawi, że odzyskasz energię i znowu poczujesz, że żyjesz. Do wyboru gotowe diety lub elastyczny wybór posiłków z dostawą pod wskazany adres. Zielonaterapia.com. Smaczny i wygodny sposób na zdrowie.
16: I po reklamie.

0: wzruszona i zły. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ten numer powstał po kłótni z dziewczyną. No gdyby każda kłótnia z partnerem, partnerką kończyła się w taki sposób, no to mielibyśmy tutaj bardzo dużo nowych polskich utworów. Wzruszona i zły, tak kończymy godzinę 17, po 18 kolejne. Najlepsze polskie hity będzie Baim, ale będzie też Sanach.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Mamy włamanie.
5: Co?
4: Słońce włamało się do salonu.
5: Och nie!
4: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
5: O, i zaciemnienie.
4: I dyskrecja.
5: Byłeś taki odważny i męski.
4: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
6: Centrum Narzędziowe Unimet zaprasza na wielkie wydarzenie Bosch Pro Tour. Tylko 1 września pełny zestaw z wkrętarką Bosch GSR za jedne 499 zł brutto. Zgarnij darmowy akumulator do zakupów i odkryj dziesiątki innych okazji. Do tego testy narzędzi, konkursy oraz grill. Widzimy się 1 września. Unimet Rzeszów, Aleja Okulickiego 20.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Od niemal 2 godzin jest przesłuchiwany w prokuraturze krajowej w Katowicach. Mowa o zatrzymanym dziś rano szefie PKOL-u Radosławie Pisiewiczu. Według zapowiedzi ma usłyszeć zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Prokuratura nie poinformowała jednak o treści zarzutów, jakie chce mu postawić. Alerty przed upałami w 4 województwach. Od zachodu po południe kraju, ostrzega IMGW, będą obowiązywać w piątek od 12 do 20, maksymalnie na termometrach nawet 31 stopni. Już w sobotę 15. edycja Poland Business Run, początek w stolicy.
13: W Warszawie biegamy stacjonarnie, potem biegamy wirtualnie i mamy finał w Krakowie 5 i 6 września.
12: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii.
0: Minuta po godzinie 18, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Cały czas czekam też na... czekam na historię, jakie są wasze plany na weekend. Przepraszam, bo się zaśmiałam, bo mi się twoja wypowiedź, Kuba, przypomniała. Przeżyć
12: już, nie?
0: Można, przeżyć można, ale można też robić coś ciekawego. Dajcie znać, co. Messenger Radia SK2 jest dla was dostępna. Ja gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
14: SK2.

Tilafi King, tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy czwartek, to już jest ten moment, kiedy po pracy możecie sobie odpocząć, zrobić dobrą herbatę bądź lemoniadę i skorzystać z tego wolnego popołudnia. Przypominam, że dzisiaj o 20 Top of the Top Sopot Festival, warto oglądać, są tam też nasi wysłannicy, którzy relacjonują wszystko na bieżąco na Instagramie Radia SK2. Zaglądajcie tam koniecznie, a ja gram dalej, Sanach i Szampan już teraz w Radiu SK2. SK2.

Tak jest. To jest właśnie ten moment, kiedy cofamy się do roku 1979. Może część z Was właśnie w tym roku się rodziła, a może część szła do szkoły, bądź działy się w Waszym życiu jakieś ważne momenty. Mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, przyznaję się. Ale ten kultowy duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa znam doskonale. No bo to oni stworzyli właśnie numer Ktoś między nami. I już za chwilę gramy Wam go w Radiu SK2. No to jest taka ponadczasowa romantyczna ballada polskiej muzyki rozrywkowej. Była często przypominana i też wykonywana przez innych artystów, na przykład przez córkę i synów polskiej sceny muzycznej, czyli Natalię Kukulską, także Mietek Szcześniak był, Kuba Badach, no ale ja bym chciała, żebyście posłuchali oryginału. Więc już teraz gramy Wam. Ktoś między nami, Anna Jantar i Zbigniew Hołdys w Radiu SK2.

0: Czas na nowy, bardzo wzruszający numer. Zespół Emo i Sarsa z numerem Zostań. Tak wam gramy w Radio SK2. Miłego słuchania.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam? Ulecisz jak dym.

0: Emo i Sarsa z numerem Zostań. Tak, wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, ale to jest też nowość od tych artystów, która czeka już na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. I już teraz wszystko w waszych rękach. Jako że mamy dzisiaj czwartek, to tu jest ostatnia szansa, żeby oddać głosy na swoje ulubione numery, bo jutro po godzinie 18 najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zapraszam na nie oczywiście w imieniu Łukasza Zduńczyka, a wam przypominam, że zaglądajcie, żebyście zaglądali na sk2.pl, tam zakładka Gorąca Polska 20 i głosowali na swoje ulubione numery.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
10: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupsa. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
13: I po reklamie.

Jakie to jest piękne, jakie to jest przyjemne. Anna Maria Jopek i Ale Jestem. Myślę, że ten numer to jest idealny numer na moment, kiedy wchodzimy do domu, odstresowujemy się, zapominamy o pracy i odpoczywamy. Szczególnie, że czwartek to taki mały piątek, więc można wypoczywać i korzystać z tego ostatniego zbliżającego się weekendu wakacji. To co? Wykorzystajcie, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 19:00.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: pół szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
6: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Julia Ranosz. Teraz propozycja dla wszystkich fanów sportu. Już w ten weekend czekają nas 3 dni siatkarskich emocji. A to za sprawą Orlen finału Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.
9: Największą uwagę warto zwrócić na te pary, które grały w Mistrzostwach Europy. Para Bryl-Łosiak, Kantor Lejawa, Czachorowski-Krzemiński. To jeśli chodzi o mężczyzn, a jeśli zaś chodzi o kobiety, to myślę, że tutaj para Kruczek-Michalska, para Gromadowska-Adamek, a myślę, że takim czarnym koniem może być para Joachim-Florczyk.
8: Mówił Piotr Groszek, organizator. Impreza rusza już jutro na boiskach przy ulicy Towarnickiego w Rzeszowie.
10: Wybiła 19. Tę godzinę właśnie rozpoczniemy sobie od numeru Jak nie my, to kto? Od Mrozu i Thompsona. No to dla wszystkich tych, którzy zwątpili w siebie, w swoje umiejętności, nie chce im się im jutro iść do pracy, no to proszę bardzo, Radio SK2 was motywuje i gra. Mrozu i Thompson, Jak nie my, to kto? Tak, zaczynamy godzinę 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Gips, Igo, ostatni dzień lata. Tak wam gramy w Radio SK2, 13,5 minuty po godzinie 19. Moi drodzy, co to jest za numer? Najgorsze jest to, że ten numer mówi nam o tym, że wielkimi krokami zbliża się zakończenie lata, ale przede wszystkim zakończenie wakacji. No i ja już was tutaj pytałam, ale to pytanie ponowiłam. Otóż pytam was o wasze plany na ostatni weekend wakacji i odezwała się Kasia. Kasia napisała tak. Plany na weekend, wyjeżdżam na babski wypad do Łodzi. Z córką, 5-letnią. I to był jej pomysł. Oj, dziewczyny, coś czuję, że wy poszalujecie, szczególnie, że Łódź to bardzo fajne miasto, w którym można wiele zobaczyć.
1: SK2.

Oscar Simms i Carla Fernandez z numerem Do Gwiazd z Akademii Pana Kleksa. Bardzo dobrze to brzmi. 25 minut po godzinie 19 to jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity, zarówno te starsze, sentymentalne, jak i te nowsze. I z tym nowszym teraz do Was przychodzimy. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańcza.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, to jest nowość w Radiu SK2, którą wam gramy i która czeka też na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, bo jak wiecie, wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować, a już jutro okaże się, który numer na którym miejscu wyląduje. No bo gorąca polska dwudziestka już jutro, zapraszam na nią po 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka, ale głosować możecie cały czas, tak jest. radio.sk2.pl, tam zaglądacie, zakładka gorąca polska dwudziestka i głosujecie na swoje ulubione numery. A ja gram dalej, już za chwilę będzie Ania Karwan w Tomi Graj, będzie także Ich Troje. A wszystko to, bo ciebie kocham.
1: SK2. Reklama.
2: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na was na poziomie minus 1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
1: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Ja mam nadzieję, że wy macie się bardzo dobrze. Sobel i Sanach, cześć, jak się masz? Tak kończymy godzinę 19. Spokojnie, po 20 kolejne najlepsze polskie hity, które będą wam grać aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Planujesz ocieplić dom lub budynek gospodarczy? Zastanawiasz się, którą firmę wybrać? Zaufaj firmie DSH Izolacja, autoryzowanemu wykonawcy ociepleń pianką natryskową firmy UltraPur. Profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem. Jeszcze dziś umów się na rozmowę. Na spotkaniu omówimy wszystkie kwestie dotyczące ocieplenia. Przygotujemy ofertę i bezpłatną wycenę. Firma DSH Izolacja posiada w ofercie również sprzedaż ratalną. To jak, widzimy się? Więcej na dshizolacje.pl, gdzie znajdziesz porady od A do Z, w jaki sposób ocieplić budynek.
2: Mamy włamanie.
3: Co?
2: Słońce włamało się do salonu.
3: Och, nie!
2: Spokojnie, rolety zewnętrzne, system AluProf, silniki Somfy i pełna akcja.
3: O, i zaciemnienie.
2: I dyskrecja.
3: Byłeś taki odważny i męski.
4: Wybierz komfortowe rolety zewnętrzne na systemach AluProf z silnikami Somfy. Odwiedź salon Dawkar. Rzeszów, Graniczna 1 i przez L5. Dawkar.com.
5: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
6: Uwaga dzieciaki, uwaga rodzice! Zapraszamy Was na 7 dni otwarte szkół i klubów sportowych w Galerii Nowy Świat. Od 28 do 30 sierpnia czekamy na Was na poziomie -1. To najlepsza okazja, aby spotkać się, porozmawiać i wybrać najlepsze zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych i nie tylko. Muzyka, śpiew, taniec, sport, akrobatyka, programowanie i aktywności kreatywne. Nie przegapcie okazji! Od 28 do 30 sierpnia Galeria Nowy Świat, ulica Krakowska 20. Tu kształcimy wielkie umysły i trenujemy przyszłych mistrzów. Do zobaczenia!
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach centrum. Grill Patrol!
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.

0: Kurczakowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: I po reklamie.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: SK2 Rzeszów.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.